Sibantu ni wamanene murimola Mkupalika yo mrupa murimola wakava Mkalo kupalele yo nare munoki woka Ahi kupalana yo mnimota munoki woka Sibantu ni wani prosor lai